0: David Mensro wati Jonathan sem niyo Mensro na meja so ne nsabe nka woda fijidie pa abrantie de kasa na bi bisa se adan wo pa mu kratu yo wo wasra fo wodo mo pe no na so fijidie sema okache no me ba pa so ne nsabe nka woda na wo na obedi Israel so hene
1: maka wo sa kasi.